Hidi masha pengeleti utafika nkarulu maleka kati. Mini tinaru kuwa itakuma matumia siku. Hivindu sora 23 minutos.